Ze studia Radia 3ZZZ w Melbourne wita Państwa Daniel Kowalski. Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji usłyszymy komunikaty, program o zdrowiu, ukryte terapie oraz program pod tytułem Droga do Chrystusa. Zapraszam i życzę miłego odbioru.

0: Zapraszam do wysłuchania komunikatów i ogłoszeń lokalnych przy mikrofonie Dariusz Grądzki.
1: Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapisywanie się na członków Radia 3ZZZ. Jest nas w Melbourne i okolicach duża liczba Polaków i dajemy o sobie znać wszędzie, gdzie to tylko możliwe. A radio jest do tego świetną okazją. Opłata członkowska dla emerytów, rencistów, studentów i osób po 60 roku życia wynosi tylko $11 na rok, zaś dla pracujących 16. Słuchaczy będących już naszymi członkami prosimy o regulowanie składek członkowskich. Jeśli to możliwe, prosimy wpłacać więcej niż za jeden rok, a wtedy rejestracja zaoszczędzi na księgowości i poczcie, ponieważ opłaty za 3 czy więcej lat są takie same jak za jeden rok. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026, polskich kolei. W 2026 przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następnych kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, kategoria wiekowa 5 do 8, 9 do 12, 13 do 18 lat. Kategoria literacka, wiekowo od 10 do 13, od 14 do 18. Kategoria multimedialna, kategoria wiekowa od 10 do 13 oraz od 14 do 18 lat. Pracę należy przesyłać drogą elektroniczną na adres polisheducation@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysyłać pocztą tradycyjną. Szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Konkurs został objęty patronem honorowym przez ambasadę RP w Kanberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji Wiktorii. Więcej informacji o konkursie na stronie www.polisheducation.com.au w zakładce aktualności. Od 6 maja są przyjmowane zapisy na dyżur paszportowy, który odbędzie się w dniach od 20 do 22 maja w Melbourne, w siedzibie Federacji Polskich Organizacji Wiktorii, 7/8/14 Lion Road, Mount Waverley, Wiktoria, w godzinach od 9 do 17. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konsulatu www.gov.pl/web/australia/dyżur-konsularny-w-Melbourne. Liczba miejsc jest ograniczona. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza na spotkanie z Krzysztofem Wojtkowskim, zwycięzcą drugiej edycji programu Australia Alone, działaczem Polonii Wiktoriańskiej. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku w siedzibie Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkę w Mount Waverley. Początek o godzinie 19. Tematem spotkania będą refleksje po udziale w Alone Australia. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenie wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Związek Ziem Wschodnich II RP zaprasza członków i sympatyków w niedzielę 17 maja do Klubu Polskiego w Albion. Na popołudniówkę podczas wydarzenia zostaną wyemitowane krótkometrażowe filmy o tematyce kresowej. Ponadto zorganizowana zostanie loteria fantowa i losowanie nagrody za bilet wstępu. Początek wydarzenia o godzinie 14. Dochód uzyskany z wejściówek, $10 od osoby, zostanie przeznaczony na wsparcie polskich szkół na dawnych Kresach Wschodnich. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z restauracji i baru ośrodka w Albion. Więcej informacji udziela Edward Szczepański. Telefon 0412 085 885. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców Australii. Spotkania będą się odbywać na platformie Zoom w następujących terminach. 20 maja – Kultura jako Oręż, Zakład Narodowy imieniem Ossolińskich w walce o polskie dziedzictwo narodowe, prowadzenie dr habilitowany Lech Giemza, profesor Kuhl. 10 czerwca – Czytanie prezentem na całe życie. Literatura dziecięca. Prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca. Wyprawa przez II Rzeczpospolitą. Wycieczka w czasie i przestrzeni. Prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia. Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego. Część druga. Prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii. portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolności i Demokracja. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają na koncert z okazji Dnia Matki, podczas którego wystąpi Michał Macioch, polski artysta z Sydney. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22 maja w siedzibie Polkę w dzielnicy Mount Waverly. Początek o godzinie 16. Wejściówki w cenach $40, $30 bilet ulgowy. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii i Polskie Biuro Opieki Społecznej Polkę zapraszają dzieci na przedstawienie opierogów, włodka i delicji szampańskiej, w którym wystąpią aktorzy z Sydney, Anna Nasif i Michał Macioch. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 maja o godzinie 10 do 13 w siedzibie Polkę w Mount Waverly. Wstęp bezpłatny, poczęstunek w cenie $10 od dziecka. Federacja Polskich Organizacji Wiktorii oraz Zespół Pieśni i Tańca Polonez mają zaszczyt zaprosić na uroczysty 47. Polski Bal Debiutantek, który odbędzie się w sobotę 23 maja w Malvern Town Hall. Początek wydarzenia o godzinie 19. W cenie biletu $125 od osoby, dwudaniowa kolacja, napoje orzeźwiające, piwo i wino. Bilety są w sprzedaży do 8 maja. Informacje udziela i rezerwacje prowadzą Basia Czech, telefon 0417 700 117 i Lis Dziedzic, telefon 0407 865 048. Polskie audycje Radia 3 ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycje z ostatniego miesiąca można odsłuchiwać z serwera Radia 3 ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 19 do 20 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3 ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maila na adres rozwaramałpka.yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów. Adres portalu portalpolonii.com.u. Zachęcamy serdecznie do czytania tygodnika polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ. Thank you.

Choroba nie tylko upośledza ciało, ale powoduje także spustoszenie w umyśle. Kiedy jesteśmy chorzy, łatwiej popadamy w zniechęcenie i przygnębienie. Czy zdarzyło ci się chorować przez tydzień? Jak czułeś się pod koniec tego tygodnia? A dwa tygodnie? Podczas pandemii COVID-19 osoby zarażone chorobą cierpiały z powodu dotkliwych objawów, w tym wysokiej gorączki i dreszczy, silnego bólu mięśni, uporczywego kaszlu, spłycenia oddechu, bólu gardła, silnych bólów głowy i zmęczenia. Jeden z chorych powiedział: czuję się, jakbym tonął. Ktoś inny dodał: szczególnie trudno było nocą. Miałem silną gorączkę, jakbym płonął, a potem nagle trząsłem się, nie mogąc opanować dreszczy. Ale najgorsza była samotność w czasie odosobnienia. Jednym z poważnych skutków pandemii było to, iż z powodu wysokiego zagrożenia zarażeniem chorzy musieli cierpieć w samotności. Ich bliscy także z trudem znosili to, że nie mogą ich zobaczyć i troszczyć się o nich. Niestety wiele osób zmarło w szpitalnych izolatkach, nie mogąc przed śmiercią zobaczyć swoich bliskich. Z pewnością niełatwo było chorować w zaawansowanym stadium COVID-19 przez dwa tygodnie. A gdybyś chorował przez 12 lat? A gdybyś przez cały ten czas odczuwał ból i był wyrzutkiem, nie mogąc nawet spotkać się z rodziną i tak rok po roku? W Ewangelii Marka w rozdziale 5 czytamy o kobiecie, która cierpiała tak przez 12 długich lat. A była tam pewna kobieta, która od lat 12 chorowała na upływ krwi. Krwawiła nieustannie. Jej odzież często bywała poplamiona krwią. Była zmęczona, wynędzniała, wychudzona i słaba. Ale co gorsza, nie mogła przebywać w obecności swoich bliskich. Nie mogła przytulić własnych dzieci. Była zniechęcona, przygnębiona i zrozpaczona. Pragnęła uzdrowienia. Poszukiwała skutecznej terapii, ale nic nie działało. Ewangelia Marka kontynuuje jej historię w tych smutnych słowach. I dużo ucierpiała od wielu lekarzy. Ci, którzy mieli jej pomóc, dodatkowo tylko szkodzili. Terapie, które oferowali, jedynie pogarszały jej stan. Wydała wszystkie oszczędności na ich fałszywe terapie. Nieszczęsna kobieta była nie tylko zrozpaczona, ale także straciła nadzieję. Była zniechęcona i zupełnie załamana. Ciemność napełniła jej duszę. Wydała wszystkie pieniądze na rzekomych lekarzy, ale czuła się coraz gorzej. Kiedy już była gotowa się poddać, spotkała najlepszego lekarza, Jezusa. Wielki tłum otaczał Zbawiciela. Szedł on powoli wąską, kamienistą drogą, a ludzie cisnęli się wokół niego. Biedna kobieta nie mogła nawet liczyć na szansę poproszenia go o uzdrowienie. Jezus uzdrawiał innych. Czy uzdrowi także ją? Ewangelia tak przedstawia jej determinację. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Ewangelia Łukasza także zawiera ten epizod i podaje go jeszcze bardziej szczegółowo. Łukasz był lekarzem, więc w swojej Ewangelii uwzględnił pewne istotne szczegóły. W rozdziale 8 swej Ewangelii tak przedstawił przypadek owej biednej, cierpiącej kobiety. Nikt nie mógł jej uleczyć. Słowo uleczyć użyte w tym wersecie pochodzi od słowa terapia. Nie było dla niej odpowiedniej terapii. Nic z tego, czego próbowała, nie działało. Jezus był jej ostatnią i jedyną nadzieją. Jeśli On nie byłby w stanie jej pomóc, byłaby skazana na życie w cierpieniu i powolną śmierć. Tak więc z determinacją przeciskała się przez tłum, wierząc, że jeśli dotknie szaty Chrystusa, będzie uzdrowiona. Całą duszą pragnęła uzdrowienia. Poszukiwała od dawna pomocy, gotowa wydać wszystkie pieniądze na jakąś magiczną kurację. Jej reakcja jest typowa dla wielu ludzi w naszych czasach cierpiących z powodu ciężkich, wyniszczających chorób. Rozpaczliwie poszukują czegoś, co ich uleczy.
Każdy chory pragnie uzdrowienia, czy choćby ulgi w cierpieniu. Rozpaczliwie pragnie być zdrowy jakimkolwiek sposobem i przyjmie każde lekarstwo. Współczesna medycyna koncentruje się na diagnozowaniu i leczeniu chorób, ale Jezus kieruje uwagę na coś znacznie ważniejszego. Wreszcie chora kobieta przecisnęła się między ludźmi otaczającymi Jezusa i przybliżyła się do Niego na tyle, że mogła wyciągnąć rękę i musnąć palcami Jego szatę. W tym dotyku skupiła się cała jej wiara. Wielki uzdrowiciel natychmiast rozpoznał dotyk wiary, mimo że ludzie tłoczyli się i dotykali go ze wszystkich stron. Kobieta poczuła, że przez jej ciało przepłynęła uzdrawiająca moc. Jej choroba ustała, jej udręka dobiegła końca. Wtedy Jezus wypowiedział do niej pamiętne słowa. Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Nie była już bezimienną twarzą w tłumie. Nie była cyfrą w statystyce. Była dzieckiem Bożym. Jezus nazwał ją córką. Dodał jej otuchy. Wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Słowo przetłumaczone jako uzdrowiła jest użyte ponad 100 razy w Nowym Testamencie i w większości przypadków oznacza zbawienie. Jezus oświadczył, że kobieta ta została uzdrowiona. Jej wiara uchwyciła rzeczywistość Jego boskości. W swoim miłosierdziu objawił On swoją łaskę tej zrozpaczonej, zdesperowanej kobiecie i ją uzdrowił. Została uzdrowiona fizycznie, umysłowo, emocjonalnie i duchowo. To jest dzieło Jezusa. Nasze pełne zdrowie jest ważne dla Jezusa, bo my jesteśmy dla Niego ważni. On pragnie, byśmy żyli pełnią życia w tym świecie choroby, cierpienia i śmierci. Celem Jezusa i Jego Ewangelii jest odrodzenie Jego obrazu w nas. To odrodzenie obejmuje fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe uzdrowienie. W Ewangelii Jana w rozdziale 10 Jezus objawia swój plan dla każdego z nas. Złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i by miały je w obfitości. Diabeł usiłuje zniszczyć nasze zdrowie, a Jezus pragnie nam je przywrócić. Diabeł chce nas zniechęcić, ale Jezus pragnie nas podtrzymać na duchu. Diabeł stara się nas przytłoczyć, ale Jezus dąży do tego, by nas odbudować. Diabeł wpędza nas w choroby, a Jezus nas uzdrawia. Jako nasz Zbawiciel jest zainteresowany pełnią naszego zdrowia. Chce, byśmy byli zdrowi fizycznie, czynni umysłowo, stabilni emocjonalnie i silni duchowo. Pragnie tego szczególnie wobec faktu, iż zbliża się Jego powtórne przyjście. Ten świat stoi na progu największego kryzysu. W swoich proroczych zapowiedziach zapisanych w Ewangelii Mateusza, rozdział 24, oraz w Ewangelii Łukasza, rozdział 21, Jezus ukazał katastrofalne warunki, jakie będą panować na ziemi przed Jego powtórnym przyjściem. Przerażające wydarzenia nastąpią w świecie, zaskakując wielu nieprzygotowanych. Apostoł Paweł w świetle nadchodzącej wieczności podkreśla potrzebę dążenia do pełni zdrowia, mówiąc: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Słowo duch w tym wersecie dotyczy naszej postawy czy emocji. Czasami mawiamy: ona jest osobą łagodnego ducha, albo on ma ducha wrogości. Co to oznacza? Postawę czy emocjonalny aspekt osoby ludzkiej? Słowo dusza w tym wersecie mówi o naszej duchowej naturze. Ta część naszej natury tęskni za Bogiem i wiecznością. Ciało to oczywiście fizyczny aspekt naszej natury. Jezus pragnie, by wszystkie te aspekty naszej natury były uświęcone przez moc
Ducha Świętego. Apostoł Paweł podkreśla tę myśl także w swoim liście do Rzymian. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian, rozdział 12.

Już teraz zapraszam Państwa na następną naszą audycję, w której usłyszycie ciąg dalszy programu pod tytułem Droga do Chrystusa. Dobranoc Państwu.

0: rozmówczyni nie jest lekarzem, ale wykonuje zawód medyczny. Zajmuje się dziedziną, która polega na badaniu wzroku, a także ochroną i usprawnianiem procesu widzenia. Swój zawód wykonuje z pasją. Badanie pacjentom wzroku po prostu relaksuje ją i nieustannie stara się rozwijać w swojej dziedzinie. Poza pracą pasjonuje się również tańcem latynoskim i dobrym kinem, na przykład francuskim czy rosyjskim. Sylwia Kijewska, optometrystka. Mówimy często o słabowidze, muszę iść do okulisty. No ale czy rzeczywiście trzeba iść do okulisty, jak się słabo widzi? To tak się utarło. Kiedy się idzie do okulisty, a kiedy do optometrysty?
1: Jeżeli chodzi o słabe widzenie, takie słabsze widzenie, jeżeli ono nastąpiło nagle, albo towarzyszą temu jakieś dodatkowe objawy, typu bóle głowy, bóle oczu, albo jakieś krwotoki, to wtedy faktycznie trzeba udać się do okulisty, bo tutaj może być po prostu jakaś choroba, która nam się rozwija w oczach. Jeżeli chodzi o takie dłuższe, gorsze widzenie, na przykład po dłuższej pracy przy komputerze albo czujemy, że jest jakiś dyskomfort po dłuższym czytaniu, po pracy przy komputerze albo pod koniec dnia, to wtedy można swoje kroki najpierw skierować do optometrysty. Jeżeli okaże się, że coś tam innego się dzieje, to oczywiście nasza współpraca okulista-optometrysta też dobrze przebiega i możemy odesłać na jakieś dodatkowe badania.
0: Wspomniała Pani dłuższa praca przy komputerze. Teraz mamy takie czasy, że komputer właściwie zastępuje nam częściowo świat i kontakty z ludźmi. To się wiąże na pewno z konsekwencjami dla wzroku. Jakie to są konsekwencje? Po czym poznać, że ten komputer zaczyna nas już, że tak powiem, nieco uszkadzać?
1: To przede wszystkim takie wysuszenie oczu, bóle głowy, czy odczuwamy, że zaczynamy się przybliżać do komputera, żeby coś zobaczyć, albo po prostu słabiej widzimy na komputerze, gdzie rano tego efektu nie było. To może występować nawet po 2-3 godzinach pracy, ale równie dobrze może się pojawiać po, tak jak standardowo dzień pracy jest 8 godzin, czyli właśnie 8-9 godzin. A teraz wiemy, że te godziny pracy się znacząco wydłużyły, mimo że pracujemy w domu.
0: No właśnie, mówi Pani po dłuższym siedzeniu przy komputerze, ale może są, no, czasem nie ma wyjścia, tak właśnie w tej chwili funkcjonujemy. To co można zrobić w tej sprawie?
1: Przede wszystkim trzeba, jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o takie BHP pracy przy komputerze, czyli mieć komputer na odpowiedniej odległości od oczu, czyli tak około na wyciągniętą rękę. Trzeba mieć też monitor troszeczkę niżej niż nasza linia oczu. To tak są precyzyjne obliczenia, że to powinno być 20 stopni, ale jeżeli jest to troszeczkę niżej, żebyśmy spoglądali w dół, to to wystarczy. Żeby nie zadzierać głowy właśnie. Też nie może być zbyt nisko, żebyśmy z kolei się nie garbili i nie obniżali tej głowy do patrzenia na monitor. Dodatkowo też powinna być to wyprostowana sylwetka i takie dobre oświetlenie, ale nie takie, które nam zaczyna przeszkadzać. Niezbyt ciemne, niezbyt jasne, żeby nie było zbyt dużej różnicy między tym, co mamy na ekranie, a tym, co mamy w otoczeniu. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o nawilżaniu oczu, czyli tak, dużo pijemy wody przy pracy, mamy dobrze nawilżone otoczenie, czyli jeżeli wiemy, że mamy dosyć suche pomieszczenie, to jakieś dodatkowe nawilżacze w pomieszczeniu by się przydały. No i nie możemy zapominać o mruganiu. Można sobie zrobić
0: taki... Można zapomnieć o mruganiu?
1: Oczywiście, że można zapomnieć o mruganiu. Są badania, że przy komputerze znacząco rzadziej mrugamy. Nawet możemy zrobić sobie taki prosty eksperyment. Nagrać siebie, jak korzystamy z komputera. Wystarczy, że nagramy godzinę, 15 minut, jak korzystamy z komputera i policzymy, ile pracuje, ile faktycznie w tym czasie mrugamy. Powinniśmy mrugać około 15-20 razy na minutę. Jest to zdecydowanie rzadsze. Także tutaj trzeba pamiętać o mruganiu, żeby te oczy były dobrze nawilżone i chroniły nas przed różnymi zarazkami, różnym promieniowaniem od komputera czy od światła naturalnego, od różnych takich niebezpiecznych rzeczy. Dodatkowo trzeba pamiętać o przerwach w pracy. Jest taka złota zasada 20 na 20 na 20. Ona została opracowana w Stanach Zjednoczonych. Dlatego tak, tutaj mamy ten system na cale przeliczony i na stopy. Natomiast chodzi o to, by co 20 minut robić przerwę na 20 sekund i patrzeć w tym czasie na minimum 20 stóp, czyli tak około 6 metrów, żeby to było. Także tutaj...
0: 6 metrów, tak sobie próbuję wyobrazić, to jest jakby koniec, przeciwległy koniec pokoju na przykład.
1: Może być.
0: Okno, to...
1: Może być przeciwległy koniec pokoju. Lepiej jest, jeżeli jest to za oknem.
0: Im dalej,
1: tym lepiej. Tak, żebyśmy mogli na czymś skupić wzrok na tej dalszej odległości, żebyśmy zobaczyli coś wyraźnie. Wtedy nasze oczy będą się relaksować, będą odpoczywać. Bo im więcej pracujemy blisko, tym nasze mięśnie bardziej się naprężają w oczach, więc tak musimy dać im odpocząć.
0: Powiedziała Pani o mięśniach w oczach. Oczy mają mięśnie?
1: Tak, chociażby tęczówka jest mięśniem, ale też są mięśnie, które regulują nam proces akomodacji. Czyli taki proces, dzięki któremu możemy patrzeć dobrze na różne odległości. Jak patrzymy daleko, te mięśnie są rozluźnione, zrelaksowane, one się nie napinają i dobrze widzimy. Jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych problemów, jeżeli chodzi o oko. Natomiast jeżeli chodzi o patrzenie na krótsze dystanse, to zaczynają się napinać i zmieniają troszeczkę kształty soczewki naszej wewnątrzkołkowej, żeby troszkę zwiększyć moc całego oka, żeby dobrze widzieć wyraźnie to, co mamy na tych bliższych odległościach. I im więcej jest tej pracy i im bliżej ją wykonujemy, czyli jeżeli jest to komputer, nawet jeżeli jest na 50-60 cm, to te mięśnie cały czas są w napięciu. Jeżeli wtedy w ramach przerwy przeniesiemy wzrok na telefon, to jeszcze bardziej skracamy ten dystans, bo on często nie jest w odległości czytania książki, czyli tych standardowych 35-40 cm, to często jest to 20 cm i już wtedy zaczynają jeszcze bardziej nam się nadwyrężać po prostu tak skrótowo oczy.
0: No właśnie, co się wtedy dzieje, jeżeli te oczy są cały czas na takim dużym spięciu?
1: Mogą nas po prostu boleć oczy, może nas boleć głowa, także i możemy po prostu widzieć słabiej, jak przenosimy wzrok na coś dalszego i potrzebujemy wtedy dużo dłuższej chwili, żeby zobaczyć wyraźnie coś daleko. Też ten proces akomodacji, on może wtedy... mieć taki, albo zbyt silnie działa na tych bliskich odległościach, albo zbyt wolno, żeby się rozluźnić, albo z kolei jeżeli już te procesy są bardzo długie, to już taka elastyczność mięśni, żeby tak się szybko napinać i rozluźniać, też jest zaburzona. I to też możemy zbadać u optometrysty.
0: Czy w ogóle można w ten sposób, dzięki takim ćwiczeniom, można sobie poprawić wzrok? Ja kiedyś chyba byłam na takich warsztatach, kiedy ktoś pokazywał, że właśnie takie ćwiczenia tego typu mogą zdecydowanie poprawić ostrość widzenia. Czy to jest możliwe?
1: Jeżeli chodzi o takie wady, które wynikają właśnie z napięcia mięśni, to faktycznie odczuwamy wówczas poprawę. Czyli tak, jeżeli nasza krótkowzroczność, ona jakby została wywołana tą intensywną pracą na tych bliskich odległościach, i tu nie mówię tylko o komputerze, ale też o długim czytaniu, czy o długim rysowaniu na takim bliskim dystansie, czy jakieś długie szydełkowanie, majsterkowanie, to też może wywoływać nam przez długi czas wykonywane intensywne prace mięśni, które wchodzą w taki spazm troszkę. Czyli tak nie mogą potem się rozluźnić i wywołuje to stałe pogorszenie przy patrzeniu daleko. Jeżeli ktoś nie potrafi gdzieś tego sprawnie wyłapać, to może przepisać okulary na po prostu korekcję krótkowzroczności, żeby poprawić widzenie daleko. I wtedy wykonywanie ćwiczeń może faktycznie poprawić nam ostrość i zmniejszyć tę korekcję. Natomiast to nie powinno być działanie na własną rękę, tylko powinno być poprzedzone wizytą u okulisty, u optometrysty, żeby to było pod auspicjami specjalisty.
0: Pani brała udział w takich badaniach przesiewowych u dzieci w przedszkolu. Co Panią najbardziej zdziwiło wtedy w tych badaniach?
1: Może nie tyle zdziwiło, co troszkę nakierowało mnie też na moją ścieżkę zawodową, bo te dzieci, one momentalnie... widać po nich efekt naszego działania. Czyli tak oni mają taką radość, taką spontaniczną reakcję, że jest faktycznie lepiej, jeżeli coś im zaprezentujemy, jeżeli są faktycznie jakieś problemy. Im więcej pracy blisko, a nasze tak 6-7-latki przechodzą na ten tryb takiej intensywnej pracy na tych bliskich odległościach, czyli uczą się pisać, czytać. Teraz bardzo dużo będą korzystać z komputera, to te problemy mogą się pojawić wcześniej. Już mamy objawy takie epidemiczne pojawiania się krótkowzroczności.
0: Konsekwencja?
1: Najprawdopodobniej coraz mniejszej liczby godzin spędzanej na zewnątrz, coraz większej liczby godzin spędzanych na tych bliskich odległościach, a także no, jakieś uwarunkowania dziedziczne też się pojawiają. Bo jeżeli mamy chociażby jedno z rodziców krótkowzroczne, to nasze szanse, że będziemy krótkowzroczni, wzrastają do 50%. Także tutaj...
0: A jak się bada wzrok u takich bardzo małych dzieci? To chyba strasznie trudne jest takie określenie, czy jest ta wada, czy nie, u takiego malucha.
1: Jeżeli to dziecko jest już komunikatywne, czyli ma te 3-4 lata, to możemy jakimiś takimi prostymi testami określić tę wadę wzroku. Natomiast są też testy, które nie wymagają komunikacji ze strony dziecka. Są też metody badania, które nie potrzebujemy odpowiedzi ze strony dziecka. Wystarczy, że przez chwilę będziemy po prostu widzieć jego oko. Będziemy mogli na przykład za pomocą skijaskopii oświetlić troszkę jego oko. Albo będzie wybierało, to są takie testy preferowanego wyboru. Czyli tak, gdzieś coś jest w dużym kontraście elementy, a na drugiej tabliczce nie ma, jest szare tło, czyli tak nie ma takiego jasno wyraźnego elementu. I wtedy tak zauważamy, czy wybiera którąś tabliczkę. Jeżeli wybiera tą o dużym kontraście, to uznajemy, że to widzi po prostu. Jeżeli nie ma reakcji albo wybiera tą losowo wybiera którąkolwiek, no to wtedy zauważamy, że jest tutaj jakiś problem. Bez współpracy z okulistą optometrysta nie jest w stanie dobrze zbadać takiego dziecka.
0: Optometrysta to nie tylko ktoś, kto dobiera okulary, ale to także ktoś, kto pomaga założyć soczewki. Dobrać i założyć soczewki.
1: Zgadza się.
0: Co pani woli robić?
1: Powiem szczerze, że lubię i to, i to. Jeżeli chodzi o soczewki kontaktowe, największą satysfakcję daje mi to, gdy osoba, która nawet nie myślała o tym, że może nosić soczewki, nikt jej o tym nie powiedział, zakłada te soczewki i nagle może zobaczyć świat bez okularów, czyli tak ma pełne pole widzenia i widzi to wyraźnie. Także tutaj to daje naprawdę taką ogromną satysfakcję. Ale bez określenia korekcji, czyli takiego standardowego doboru okularów, no, doboru soczewek nie ma, więc to jest po prostu uzupełniające badanie do doboru okularów.
0: Wydaje mi się to niesłychanie trudne, żeby komuś, zresztą sobie też nie wyobrażam za bardzo sobie tego, ale żeby komuś wsadzić soczewkę do oka. Pani to musi robić, prawda?
1: Tak.
0: Ten pierwszy raz to jest właśnie należy do pani.
1: Tak. Tutaj dużo działa psychika, więc jeżeli psychicznie jesteśmy nastawieni, że będziemy nosić te soczewki i umiejętnie trzymamy powieki, które mają naturalny odruch, żeby się zamykać, jeżeli cokolwiek nam się zbliża do oka i absolutnie tego nie chcemy się pozbyć, to wtedy jest to dużo, dużo łatwiejsze. Można sobie zrobić taką prostą obserwację. Jeżeli przy zakrapianiu oczu nie mamy problemu, żeby to zrobić, nie zaciskamy kurczowo powiek, żeby te krople się znalazły na oczach, to wtedy faktycznie możemy łatwiej te soczewki sobie założyć. Tutaj podczas takiego badania każdy, to się nazywa kontaktolog, to może być i optometrysta, i okulista, jest w stanie nauczyć zakładania, zdejmowania soczewek. Także
0: można tutaj nauczyć każdego?
1: W zasadzie tak. Jeżeli ktoś chce się nauczyć, to można nauczyć każdego. Na siłę nikogo nie da rady.
0: Dzieci też noszą soczewki?
1: Dzieci też noszą soczewki. Nawet niemowlętom można dobierać soczewki. Ale to już w takich naprawdę wyjątkowych sytuacjach, gdzie tego wymaga czy wada wzroku, czy jakaś sytuacja chorobowa. Tylko że wtedy cały proces zakładania, zajmowania soczewek no, jest przerzucony na rodziców. Jest to o tyle wygodniejsze, że dziecko nie ma czegoś na oczach i nie próbuje tego sobie zdjąć z głowy, z nosa, więc ta wada wzroku może być łatwiej korygowana.
0: Zastanawiam się, jak pani zawód może w przyszłości być wykonywany I jakie tutaj możliwości są? Czy jest możliwość, żeby tu technologia weszła i coś naprawdę zmieniła w tym świecie optometrii?
1: Tutaj technologia w ogóle w okulistyce i w optometrii szalenie idzie do przodu. Nawet pojawiają się pomysły o soczewkach kontaktowych, które będą współgrały z naszymi smartfonami i będziemy jakieś powiadomienia czy jakieś informacje zdobywać i będziemy je widzieć po prostu na oku. Natomiast to jest jeszcze w fazie testów. Jeżeli chodzi o same...
0: Ale już jest.
1: Już są prototypy i już są testowane. Natomiast jeżeli chodzi o samą profesję optometrystów, to w Polsce czekamy mocno na uregulowanie tego zawodu, bo coraz więcej jest specjalistów i gdzieś chcemy mieć jasno określone nasze też miejsce w tej całej hierarchii. I też, żeby nie było niedociągnięć, bo jak nie ma regulacji, to w zasadzie każdy może się tym optometrystą mianować.
0: Na kogo uważać?
1: Optometrysta to jest osoba, która skończyła studia optometryczne. Także tutaj zakończone tytułem magistra.
0: Ale trudno przyjść do optometrysty i zapytać, przepraszam, a gdzie pani dyplom?
1: Dlatego tutaj trzeba to sprawdzać najłatwiej w internecie. A jeżeli chodzi o taki rozwój światowy, to gdzieś tam ta telemedycyna cały czas gdzieś tam z tyłu jest, żeby badania wzroku móc też przeprowadzać zdalnie. Często to jest tak, że mamy całkowicie zautomatyzowany sprzęt, jeżeli chodzi o badanie wzroku i specjalista pojawia się na przykład na ekranie obok, wydaje polecenia, co chce uzyskać od pacjenta. Generalnie nie, bo tutaj ważna jest też rozmowa z pacjentem, cały ten wywiad i sprawdzenie, jak on faktycznie reaguje na różne elementy. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność do badań okulistycznych, badań optometrycznych, zwłaszcza w jakichś takich mniejszych miejscowościach, i to zarówno na świecie, jak i w Polsce, to by dużo nam ułatwiło, tak? To by dało nam jakąś kontrolę nad tym, jak te wady faktycznie wyglądają u danych osób i żebyśmy mogli im pomóc. Natomiast samo badanie to jedno, ale po badaniu też trzeba zastosować się do tych zaleceń. Czyli tak u okulisty kupić leki, u optometrysty kupić okulary czy soczewki, żeby to faktycznie mogło zadziałać. Więc tutaj jedno z drugim musi się wiązać.
2: A jest cała masa fajnych okularów w aptece na przykład albo na stacji benzynowej?
1: Tutaj z tymi okularami jest o tyle cięższa sprawa, że one są niedostosowane do każdego. Tamte soczewki, one nie przechodzą takich testów jak soczewki okularowe sprzedawane u optyka. One są też wykonywane z różnym rozstawem źrenic, bo trzeba pamiętać o tym, że soczewki, one mają pomagać nam w dobrym widzeniu. Czyli muszą być ustawione tam, gdzie mamy ten środek optyczny tej soczewki, czyli ten punkt, gdzie ta moc jest najbardziej odpowiednia dla nas. Jeżeli jest jakieś przesunięcie spowodowane tym, że losowo gdzieś był ustawiony ten rozstaw źrenic, tak jak w tych gotowych okularach, to może nam to potęgować problemy, a nie je rozwiązywać. Już pomijam kwestię samych dodatkowych powłok, które gdzieś to odblaski, czy jakieś tak migotanie, jak są starsze monitory, poprawia. Więc tutaj zdecydowanie jakość okularów u optyka, a tych gotowych, to są dwa różne bieguny.